Ciepłomo, a mój się wbija, ja przy ciepłotku lubi. Jak na małym źle, na szalica szafam, humor, walcza w taki barajanie wyśladam. Amar, butapę, akła, hla, hla, hla, hla.